mu aye dim na so be catch them say we be so be kwaba atia na kwina wo kwii so me jam e radia so be kwaba o be kwaba how dey you come.